0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Dolaze snegovi.